0: Zuma waji motna wai nur.
1: Za waji motna wai nur. Yo zuma jigen nur. Za waji motna wai
0: nur. Kula wayo kokam na wai nur. Yo zuma jigen nur. Zuma waji motna wai nur.
1: Za waji motna wai nur. Yo zuma jigen nur. Za waji motna wai
0: nur. Yo nur o yo zu yele mandur. Yo zuma jigen nur. Zuma waji motna wai nur.
1: Za waji motna wai nur. Yuzu maji kendur,
0: Malawa yo yuzu maji kendur, ligayun.

wali an jige kati jarem ro taxul lana lana ko gimna falle fede parce que an may leu ndu ko ci tun kon wali tay baaw nga dana rog rek do xe dano ko fi jam ndax ci lool fu simal fu jox yor le mo lay rogo wose te asam ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio

0: będę na zaki dejty. Gdybyłoby na czerwcu, na dni posiedzie mać na płacie, ale nic im mam na wylejcie. A spokój na złej. A w sumie doktor złej. Zlaciłaj, koniłaj, koniłaj.
1: Lubię, panie Karolaj.
0: Wow. Lubię, panie Karolaj.